Kajasovci, on tavaj sinok, kiha na vesta magoma, ne hjavoj on. Ne hjavoj on, ne hjavoj on. Ek tovci, kauhtna mahoma, a cimona ego nekamona. Egoanma, egi migosia, egoma, waskamtek, waskamtek, kake kamionagon.